Torje Marko posla šal majku, a mu zimarolo i valove, elme ore brda i dalime, ved kamore zara ved rumave, o tu ti du tur zem i kari, a mi na zefri tovera blaga, pagavore pel jeliko Marko.